0: Радио «Рація». «Рація».
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cząst.

kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym niż Bóg.

Jestem najlepszym kumplem, posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału? Jeśli trzeba, zaprowadzę cię tam. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem

Dziewczyny Ewa Czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Томарак, самадалей, працягваем наш эфір. Зараз, сёння 20-й дзень траўня, толькі нагадаю. Бежанства вандруе, так скажам, вобразна, далей распавядзем. Яшчэ раз можна будзе паглядзець спектакль на тэму ўцёку людзей падчас першай сусветнай вайны. Бежанства 1915-м, гісторыі дзяцей з нароўкі паказалі ў Бірску-Падляшскім. Аўтаркай да рэжысёркай спектаклю з'яўляецца Яна Стальмашук-Троц, якая падрыхтавала маладых акцёраў.
2: Приехалі мы перад Вялікаднем, без нічога. Хата спалена, куня і хлавы абдзертыя, толькі швіронак стаяў. Першую ноч палагалі мы на зямлі. Я ў стол гляджу і думаю, тут нам і хана, але мы не памерлі.
3: О, бардзо ладне, пінкне мувіш.
4: Ну, былі повесці, на прыклад, так якби сына забрано до притулку, наприклад, його тата, наприклад, повоано до війська, але, наприклад, на фронт її не вислано, його. Ну і потім, як його тато знайшов собі нову жону, то його забрав, наприклад, що мешкав собі над рекою Об. Często, na przykład, też chodził na tą rzekę, tam statek pływał z jednej strony na drugą i przywoził tam ludzi. Mm-hmm. I ten chłopak czasami pływał z tej jednej strony na drugą. To jest taki, jedna część takiej historyjki stamtąd.
3: Może ty prawidłał nakaz, gdzie taka jadaka znachodzi, co?
4: Tego za bardzo nie poczułem.
3: No, bo to warto byłoby sprawdzić,
4: no,
3: nie? Bo to
4: się.
3: Ciekawe dosyć, co? Jak myślicie?
4: Ale
3: chłopaki?
4: Był w domu, tak jakbym dziecka. Na mieście Bisk, na Ołtaju na przykład.
3: No.
4: Tam był.
3: A wy byście chcieli, jechaliście zobaczyć Ołtaj na przykład? Zobaczyć sobie?
4: Tak, no zobacz tą historię też.
3: Zobaczyć historię, no zobaczyć Ołtaj. A co, Ołtaj nie ciekawy? Nie?
4: Ciekawe.
3: Dobra, a wy co tam na scenie robicie?
5: Ja byłem chłopcem, jakby, który co nas musi chodzić wiele kilometrów, by zdobyć stampę owca właśnie. Jakby nie było przy drodze ogólnie.
3: No.
5: Były puste drogi.
3: Nie było drogi? Droga była czy nie? Nie było.
5: Więc nie było trawy, czym nakarmić koni.
3: A, no.
5: I musi chodzić wiele kilometrów, by to zdobyć.
3: A, po trawę.
5: Tak.
3: A widzisz? No. A ty o czym opowiadałeś?
6: Ja opowiadałam, że moja siostra jedna zmarła, druga zachorowała na takiego wirusa jakby. I wtedy byliśmy w takim miejscu, to się nazywało baraki dla uchodźców. I tam grzebano codziennie 20 osób.
3: Ojej, to straszne. Takie wam każą mówić rzeczy? Dobra, straszne. Może ty usiej coś śmieszniejszego.
7: Niestety nic śmieszniejszego nie będzie u mnie, bo moja scena, moja historia opowiadała o szkole, mhm. O szkole w Rosji, w Rosji Radzieckiej.
3: To była?
7: Tak, była szkoła. Była szkoła i przed rewolucją.
5: W trakcie.
7: Nie, jeszcze przed rewolucją. Przed rewolucją były obrazy, w każdej sali były obrazy carycy, cara i następcy tronu, który ten tron miał objąć. I trzeba było się modlić. To była piosenka.
3: No.
7: I nastała rewolucja, przez bolszewików wywołana i zakończyło się już ta era.
3: No i później trzeba było śpiewać inszej pieśni. A tak samo, przyrzad urokami. No nie?
7: Właśnie.
3: No właśnie, no także tylko się piosenki zmieniają, no nie?
7: Właśnie.
3: No dobra, a wy sami aktorzy, tak?
7: Trochę? Tak.
4: Tak,
7: kilka mieliśmy już takich, głównie to w szkole, szkolne przedstawienia.
8: I haworać, haworać słowami swoich pradzie dał, ale tak samo haworać jakby swoimi słowami. Skażam, haworać gety uspaminy, kali ich pradziedy byli bieżeńcami, kali im było 10, 12, 15 chodów. Jany byli w bieżeństwie i szczęśliwa wiernuli się, bo nie usim udało się wiernuć się na swoją ziemię. I gety jeszcze pierażyli, geta i wiernuli się.
3: No, temy bieżeństwa na Padlaszy wielmi mocno forsowane już dłuższy czas, ale no, ważny jość, ty jaka mastaczka na pełna HTV dajesz i tam jeszcze i to i spektakl, tema bieżeństwa, znaczy tema przedstawienia na prez tych włóczniów ma być inaczej, odbieraje publiczność, nie znaju, jaka była koncepcja, może tak. Перед усім концепція була така, каб гэта вучні зразумелі, што гэта бежанства, таму што яны не разумеюць увогуле. Яны не ведаюць, што гэта першая сусветная вайна, яны увогуле не ведаюць гісторіі. І перша справа гэта было зразумець, адчуць гэта, ну а дарога да гэтага зразумення быў тэатр. Каб зрабіць спектакль.
9: Прыгожа.
3: Каб зрабіць спектакль і тэатр да гэтага. Таму перад усім гэта спектакль для гэтай моладзі, якая выступае на сцэне, а у наступным наступна для гледачоў. Mm-hmm. Так сапраўды гэта мела быць проста такая праца з як працаваць з памяццю, як mm-hmm. працаваць. Jak rozmawiać pra swoich pradziedów i w ogóle pra tę spadczynę.
10: Myślę, że za każdym razem, bo akurat mam taką możliwość oglądać już kolejny raz ten spektakl, to wzruszam się tak samo i budzi we mnie ciągle emocje i mam wrażenie, że za każdym razem oglądam go na nowo i też mam wrażenie, że aktorzy czują to coraz lepiej.
1: І спектакль таксама яшчэ раз можна будзе паглядзець 30 чэрвеня ў Варшаве, 16 чэрвеня ў Беластоку, ну і 18 чэрвеня ў Хайнаўцы.
11: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком